amanfoɔ kae ne sɛ sɛ ɔwɔ somfo bi yɛfrɛ ne siba ɔno nanim sɛ ofie yie paa ɛna kyerɛ sɛ woanya kye akɔkɔfrɛ ne ba nyankopɔn kɔɔto no ɔde nkɔfo bi ba abɛgyina animu wɔn a watena wɔ nneɛma so ɔba abɛyi nsɛm